0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Bienvenidos, amigos. Spet je čas, da preverimo, kaj se dogaja na najbolj vroči lestvici urbanega latina. Prihaja pregled lestvice Laura Feliz, z vami pa kot vedno DJ Buci in Doroteja. Seveda začenjamo z 20. mestom, kjer so z nami El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida, Young Beef in Cuando No Era Cantante, Remix.